0: martie. Z Radiem Ena.
1: Obożuję go. Zarzmoria słońca w rodzinie.
2: Polícia.
3: Politný Rádio 1.
0: Več polícia. In več dobre glasbe. We were

0: Poletna jutra na Radiu 1.
1: Tako lepo je, kad ti se zjutraj sonce zbudi.
2: Dobro jutro. I gotta find my way back to summer paradise.